0: dao kroz obsagori dao hran. Vola Mikel Gabrieli da zagrčeva hran.
1: Radio Dardimantis.